0: Amen.
1: Yes,
0: the Lord has said,
1: Okuno,
0: I will not leave you.
1: No, Emma, I do, Emma, I go with
0: you.
1: Me no put the body care on you, Hude. They do it, Dalam, and Okuno. Move with it, a fun way. Put up a big jail to boom. The echo, the man, I go with you, and I do it, Baby. Eh jere ko dole po chede ho bo chede na okuno kode Jesu ko me ni ho de ti hunu kuto Zara da kote me, saki to me. Bonade, madwa oto e, po nuni na to e, po tom. Zere da gamina ho de dupo. Zara da kote me, po do, saki to e, po me. Elo, bubbe na okuno, po do, nutin do to e, po do, si se tita. Oh, jide jito tala popo, mawe, susu gege, podo. Je, ena ji, ena go, podo, mada, ena go, podo, ven, yoyo, po. Se, da gami na hoye, to, mindo, po, na, susu, na, ujira, je, mi, tindo, na, do, na, we, kredi, me, tindo, nule, po, pata, pata, ta, yome, nule, na, mile, po, pede, mi, bezen, bezen, na, we. Okuna mi to de hora ni kalo yi bo dona do popo mi to le susu gege ke do ho to Jesu come mi ho de ti hunu ko to bo ze ma do a ho to do a po lo me ko be ni na to po mi na ho ni Nigeria mi na ho de na o to mi to to me mi to le po lo jijo je to ni do a ho lu to fi le po do no kontole o to gan mi tole kagai to gan de pepe sia mi tole me mi tole drege mi tole jiwo yewe ni o gudi se to do fu me na ye na do wa juro jewe ton ho de bo do ho na ku na do je jo ni tin to mi tole po me Weze te wehwa, gewaji huwaji. Do jewe ni du ganto mele kpoji, nule kpoji. Jesu yi kome mi hude te. Mina hude na, no konto mi to daho. Na, mi hude na mi. Na, jewe yi na mi obbe. Na do so gan kenu chepa do ego po, na do do nundabla ukuno tole hiya. Minaze no konto mi to dale mi no kuno bo do pe na je na nwe je to wa do bo dale eton bo na so a ho de ro je ni gwa lo na ho ho je to to gbe to ji no ni e je to na ho de do o please susule tin to no kon eton ho de ro je ni na a mi sisa ho ho wọn fún ọpọ nìyẹn pé náà tó kẹnu tó gbà torí gbogbo náà tó dónú dábìlà àwọn ẹdàgbé tó lẹ rí àwọn àgbẹ tó lẹ kó dẹ dọ jẹrìí ní sẹ ló blébo wúwọ pódó mẹdìdẹ tó lẹ pópó gàgá ìnà tí náà yé náà tó hàn dé níṣẹ tó wà bíbá sílẹ jésù yín kọ mẹmí hó dẹtì. Bodo na agun Jesu Christi ja na doze agun asoro na mi na ho de do we do do na yi no e ni manu wa mi ton ho de ro je gbe na eni di agun e ton agun e wula o dai bo wula o dai na se asoro me agun we na mi ni ho de bodo ho na ku no do ji wo ye ko gbe na e na do de ya to o pli to mi to le po me to agun me Hode wo do hono kuno. Jesu yin kome mi hode te. okuna mi do la yin ko to na mi yan do wele mi ko de to yin ko jesu tan me ano si o mi adogbo mi do ago na o si o mi to la po to jesu come to jesu come mi ko de te ni che mi de ke mi ni si yin na ni la de bo de go le to agume metindo o pli aton blebo a pli vive aton blebo to o setetan sagbedo le mino wa mino beto gacha to me se gba wo pe gacha to na do ko me ko do wa na do ho de de lo kona de to wo me ateza gbe mi o monday lundi o e le gbo to mi to ro pon mi bible so fori me ja fori me eno beto gan tiro popo teju foton de mi nazo wa je na gbe mi je na gbe mi su gege to jesu come undo kuno na gbe mi su gege to jesu come amen ni che